bo szedł ko kmalu. Sembel zdrał kot pakaże moj stas. In žilov pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zlo počas.

0: Sácalo.
1: Oye, nene, nene, acá estamos andando usted.
0: Saca la oreja. Ay,
1: no voy a bailar, tana y tana.
2: Kai pa ima ta ta dva romuna.
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal radio Bukarešta, ona pa radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, agadamo na dote.